0: kom som boru. Oto doba nasze znasze, zawodisze.
1: Was primasze.
0: A was primasze. U tom somboru. Aj nek bude tako, aj cako.

0: Radio Lola.
1: Igraj mo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno